Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

өзенде ағы кетер жолды

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Kill me, Tara, Tara, Tara, Tara! Ahmed!

그대를 가시네.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 北广东。Are you ready?
1: 兄弟们。

you.

آقایا حاضر قصدر کنیس خده Hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

9球目、高田、高田、高田、高田、ラフメット。

0: 领军莫化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

不该是 V， 不该是 M。可是 we， 可是 play。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: Sen Hadidży, część druga. W tym czasie jeden z towarzyszy podróży Mahometa, Abu Dżal, powiedział do Majsary: o Majsaro, Mahomet nigdy wcześniej nie podróżował sam. W nocy łatwo może się zgubić, nie dawaj mu tego wielbłąda. Ten wielbłąd potrafi odnaleźć drogę do Mekki nawet z bardzo daleka. Jeśli go stracimy, cała karawana straci drogę. Daj mu jakiegokolwiek innego wielbłąda. Majsara odpowiedziała: to polecenie Hadidży. Abu Dżal, nie mając wyboru, zamilkł. Myślał tylko o ogromnych zyskach z udanej wyprawy handlowej. Bezpieczeństwo Mahometa w ogóle go nie obchodziło. W duchu rozważał: nawet jeśli Mahomet zginie, ważne, żeby cenny wielbłąd odnalazł drogę powrotną. Abu Dżal miał też powód, by życzyć źle Mahometowi. Byli rówieśnikami. Ojciec Abu Dżala, Hiszam, był bardzo bogaty. Żył w przepychu i gardził innymi. Już jako dziecko znęcał się nad słabszymi. Pewnego dnia skrzywdził młodszego chłopca. Mahomet, widząc to, natychmiast stanął w jego obronie. Wtedy Abu Dżal krzyknął: hej, sieroto, nie wtrącaj się! Odepchnął go. Między nimi wywiązała się walka. Mahomet powalił go na ziemię tak mocno, że ten omal nie stracił przytomności. Od tego czasu Abu Dżal nie miał odwagi mu się przeciwstawić. Dzieci zaczęły czuć się bezpiecznie przy Mahomecie. Jednak ta porażka pozostawiła głęboki ślad w sercu Abu Dżala. Mahomet zapomniał o dziecięcych sporach i wielokrotnie okazywał mu dobroć, lecz Abu Dżal nigdy nie potrafił wybaczyć. Ta cecha doprowadziła go ostatecznie do zguby. Zginął haniebnie podczas bitwy pod Badr, a jego ciało wrzucono do studni bez pochówku. Mahomet wyruszył w drogę. Jako odpowiedzialny za karawanę nie odpoczywał od dawna, więc był bardzo zmęczony i zasnął w drodze. Szatan, który stale go śledził, chwycił za uzdę wielbłąda i poprowadził go w stronę przepaści. Gdy wielbłąd był już bliski upadku, z nieba stąpił anioł Gabriel. Uderzył szatana ognistym łańcuchem. Z jego oczu buchnęły iskry, a on sam runął w przepaść. Anioł Gabriel uniósł wielbłąda i przeniósł go aż do domu Hadidży. Hadidża zdziwiła się, widząc wielbłąda przed domem. Mahomet spał na nim spokojnie, niczego nieświadomy. Nie było żadnych śladów drogi. Z jego bagażu wyjęła list i zaczęła czytać. Z każdym słowem jej serce napełniało się uczuciem. W jej żyłach zaczęła krążyć gorąca krew czystej miłości. Zrozumiała, że Mahomet jest człowiekiem szczególnym, obdarzonym Bożą łaską. Przypomniała sobie swój dawny sen. Modliła się: o mój Boże, jeśli istniejesz, uczyń Mahometa moim prawowitym mężem. Gotowa jestem poświęcić się dla niego. Będę go wspierać aż do końca. W tym momencie Mahomet się obudził. Spojrzał na Hadidżę. Jej twarz promieniała miłością. On także poczuł do niej głębokie uczucie. Opowiedział o pomyślnej podróży, oddał wielbłąda i wrócił pieszo do domu. Na temat tego wydarzenia Karen Armstrong pisze: na zachodzie utrwaliło się błędne przekonanie, że Mahomet poślubił Hadidżę wyłącznie z powodów materialnych. W rzeczywistości było odwrotnie. Hadidża nie była kobietą łatwowierną. Według historyka Ibn Ishak była bardzo inteligentna, odważna i pełna współczucia. Gdy Mahomet otrzymał pierwsze objawienie i ogłosił swoje posłannictwo, spotkał się z wrogością. W tym najtrudniejszym okresie Chadidża wspierała go i odegrała niezwykłą rolę.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Димаш.
1: Please welcome Димаш.
2: Шала шала, эти

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

神秘，然后攥起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方。

I paid my dues time after time. Have been my sentence

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

1球目、高田、ラフメット。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

бірге бәріміз қане қане қане.

жер біріткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Z radiowej biblioteki.
3: Drodzy słuchacze Radia Dimash, do wysłuchania książki w ramach cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Urszula Włodarska. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami listy z 1852 roku. Nadal nic ciekawego się nie działo w życiu Adolfa w Omsku. Z pasją oddawał się pielęgnacji kwiatów, co dawało mu radość. Pod koniec roku pojawiła się iskierka nadziei na odmianę losu. Jak to było? Posłuchajmy.

List do bratowej Eugenii, żony Eustachego, z 7 stycznia 1852 roku. Kochana i szanowna Eugenio, dobra moja mama pozwoliła mi w swoim liście przesłać ci kilka wyrazów. Korzystając z tej miłej dla mnie zręczności, spieszę powinszować ci i całej twojej drogiej rodzinie nowego roku, życząc wam wszystkim z głębi serca zdrowia i wszelkiego dobra. Przekonany, że mocno was obchodzi moje zdrowie, mam przyjemność donieść, iż od kilku miesięcy, pozbywszy się strasznych cierpień reumatyzmu w głowie, czuję się wcale nieźle. Jak na szczęście, nader łagodna tegoroczna zima cieszy mnie nadzieją, że się nie przeziębię i może na zawsze uwolnię od choroby. O położeniu moim wiecie od mamy. Nie mam więc co pisać, zwłaszcza nie mając nic pomyślnego do powiedzenia. Nadzieja w Bogu, miłosierdzie Jego może kiedyś nie zapomni o mnie, a tymczasem staram się zasłużyć na nie i jak przystało na chrześcijanina, spełniać do dna gorzką czarę żywota. Spojrzawszy na mój liścik z Syberii ozdobiony bukietem, powiesz może, to przypiął kwiatek do kożucha. Pomimo całej niestosowności z klimatem, którego od lat 20 jestem mieszkańcem, posyłam ci go jednak jako wyrażenie najmilszej mojej rozrywki, której się wyłącznie prawie oddaję latem, tak króciutkim w naszej strefie. Przyjm go w zastępstwie prawdziwego bukietu wraz z zapewnieniem najszczerszych i najgorętszych uczuć przyjaźni i przywiązania.

List z 29 lutego 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, list jej wraz z przypiskiem kochanego brata z daty 20 stycznia wczoraj otrzymałem. Bardzo mnie to cieszy, że kaszel, co tak długo ją dręczył, opuścił mamę i że wszyscy bez wyjątku jesteście zdrowi. Dałby Bóg, abym zawsze podobne wiadomości odbierał, bo nic tak nie wpływa na moje własne zdrowie i spokojność, jak wieść zaspokajająca mnie o was. Co do mnie, mam się także nieźle. Cały ten miesiąc był cudowny, zima niewielka, ani jednego burianu. Mogłem więc co dzień używać dosyta przechadzki, która więcej mi zawsze pomaga jak lekarstwa. Strata biednego Gustawa, jakkolwiek przewidziana, wielce mnie zasmuca. Piszę do niego kilka słów, które proszę mu zakomunikować. Z wczorajszą pocztą otrzymałem także nasiona kwiatów z ogrodu Michalinki i cygara Januarego. Pierwsze doszły w najlepszym stanie, ale te ostatnie starły się na pył i proch, zmieszane z cząstkami drzewa, które miało je ochraniać. Ani jedno nie ocalało. Widok takiej ruiny tym nieprzyjemniejszy dla mnie, iż wiem, jak przykro będzie bratu dowiedzieć się, że chęć zrobienia mi przysługi zawiedziona została. Niemniej jednak wdzięczny mu jestem za nią i choć pod postacią tytuniu będę korzystać z jego pamięci. Pisząc o tym wypadku, nie mogłem wstrzymać się od doniesienia o smutku i żalu, w jakich dotąd zostaje moja poczciwa gospodyni z powodu tej niefortunnej posyłki. I przyznam się, że ja z większą filozofią przenoszę moją stratę niż ona. Dobra ta kobieta mało już 100 razy wyrażała mi swoje współczucie, narzekając na wszystkich pocztylionów, a chcąc mnie pocieszyć, obiecała o kilka sążni powiększyć mój ogródek przez zrzucenie chlewa dającego dotąd przytułek poważnej familii kozów, bym miał gdzie na wiosnę posiać 60 gatunków kwiatów, które Michalinka przysłała. W posyłce znalazłem materiał na kamizelkę, a że nie wiem komu za nią obowiązany jestem, proszę mamy wynurzyć moją wdzięczność temu, kto do niej ma prawo. Jazon i Wiktorostwo dziękują za pamięć. Dziatwa tych ostatnich dobrze się hoduje, a wkrótce liczba ich powiększy się, gdyż dama ledwie już chodzi. Czwarty już raz będę u nich kumem i zawsze z panną Zofią, która coraz bardziej rozwija się i zapowiada znakomitą pociechą dla rodziców. Całując rączki mamy mojej kochanej i prosząc Najwyższego, aby ją zachował w jak najlepszym zdrowiu i spełnił wszystkie życzenia macierzyńskiego jej serca, polecam się jej błogosławieństwu, a brata, Marylę, dziatwę i całą rodzinę do serca mego przyciskam. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Postscriptum. Tylko co odebrałem list od Zofii. Od Tomasza ciągle nie mam nic.

List z 3 kwietnia 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, ściskając jej rączki, mam przyjemność donieść, że zdrowie moje w dobrym stanie i że w tych dniach odzyskałem spokojność, otrzymawszy nareszcie list od Tomasza, od którego przez 7 miesięcy nie miałem ani słowa. List jego, chociaż nie bardzo przyjemny, gdyż mnie uwiadamia o strasznym zapaleniu oczu, które przez całą zimę nie pozwalało mu pisać i wychodzić z domu, przyniósł mi choć tę pociechę, iż wiem, że żyje, że ma się lepiej i że z wiosną jedzie dla kuracji do Warszawy, gdzie znajdzie dobrych lekarzy i mineralne wody, które, acz sztuczne, dużo mu pomogły w zaprzeszłym roku. Zdziachylny miesiąc już, jak nie mam wiadomości. Zapewne marcowe drogi przyczyną tej zwłoki. Pocieszam się więc nadzieją, że wkrótce zamiast jednego, 2 listy odbiorę, a tymczasem sam piszę dla waszej spokojności, wiedząc zwłaszcza, że w tej porze roku listy idą jak na raku, bo i u nas już droga się popsuła i nie za długo rzeki zaczną się zbudzać ze snu zimowego. Święta wielkanocne bardzo ciche w tym roku. Każdy siedzi w domu, gdyż taka droga na ulicach, że ani na kołach, ani na saniach nie można jej odbywać. Zresztą i wczoraj mieliśmy pierwszy deszczyk. Pani Wiktorowa powiła szczęśliwie córkę, której mam być we wtorek ojcem chrzestnym. Oboje kazali pozdrowić mamę i brata. Ksiądz Jurgielewicz, który nas spowiadał przez lat kilkanaście i który w tym roku w styczniu był tu u nas dni 10, umarł niedawno ze zgniłej gorączki w Akmołłach, jednym z okręgów kirgiskiego stepu. Młody to był jeszcze człowiek. Zimą więc chyba otrzymamy nowego pasterza. Proszę mamy uścisnąć ode mnie całą naszą kochaną rodzinę i przyjąć moje najgorętsze życzenia zdrowia i najbliższego użycia wiosny. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz.

List z 18 czerwca 1852 roku, Omsk. Kochana mamo i drogi bracie, listy wasze z 8 przyszłego miesiąca z ostatnią pocztą odebrałem. Spieszę wynurzyć wam moją wdzięczność za pamięć o moich imieninach, a bardziej jeszcze za życzenia, które jeśli tylko Bóg dobry spełnić raczy, będę najszczęśliwszym z ludzi. Bo komuż bym w świecie zazdrościł szczęścia, gdy doczekam się chwili od lat tylu pożądanej, w której do serca mego przycisnę was mocno, najmilsi, coście w całym ciągu mojej niedoli osładzali ją bezprzykładnym prawie przywiązaniem waszym i tak troskliwą pamięcią. Ufny w miłosierdzie najwyższego, pocieszam się nadzieją, że wasze życzenia uwieńczone zostaną pomyślnym skutkiem. Nieskończenie wdzięczny jestem za doniesienia wasze tyczące się tylu interesujących mnie przedmiotów i z niecierpliwością oczekiwać będę listu brata po powrocie jego z Werek i z Szyrwind, skąd także w tych dniach miałem przyjemność otrzymać list z powinszowaniem moich imienin. Smutno tylko wyczytywać z waszych listów szczegóły o klęsce, jaka obecnie dotknęła Litwę z powodu przeszłorocznego nieurodzaju. Dałby Bóg, aby ją przebyć wam jak najprędzej i aby tegoletnie plony nagrodziły wszystkie wasze cierpienia i straty. U nas w tym roku nie zanosi się coś na urodzaj, dotąd bowiem ciągłe prawie mieliśmy zimna i wiatry i ledwie w ostatnich dniach jeden deszcz porządny orzeźwił posiewy i trawę. Dziś właściwie pierwszy dzień letni, bo i ciepło, i co wielka osobliwość w Omsku, cicho. Dzięki jakowejś zmianie atmosfery i mój ogródek odżył, co mnie bardzo cieszy, bo to jedyna moja rozrywka, a w tym roku z łaski naszej Michalinki, Zosi i Russanowskiego tyle mam nasianych kwiatów, że żal by było, abym nie doczekał się z nich pociechy. Muszę także dodać, że byłaby także niepospolita szkoda i trudów ogrodnika, który wita w nim zawsze wschodzące słońce i który nie pójdzie nigdy sam na spoczynek, aż póki nie zaspokoi się o dobrym stanie każdego swego kwiatka, równie jak i on, przewiezionego z drugiego klimatu. 6 tego miesiąca nowy nasz generał gubernator poniósł niepowetowaną stratę przez zgon młodej swojej małżonki, która po 4-miesięcznej groźnej chorobie świat ten opuściła, zasłużywszy na powszechny żal i współczucie, bo w istocie była bardzo zacna i dobroczynna osoba. Cały też Omsk przeprowadzał ją do wiecznego spoczynku. Jazon i pani Wiktorowa, bo sam w stepie, bardzo dziękują za pamięć i są zdrowi, równie dziatwa tej ostatniej. Na zapytanie Januarego, czy nie potrzebuję sukna i czego jeszcze, odpowiadam, że jeżeli poprawią się jego interesa i będzie dobry urodzaj, to prosiłbym o 5 arszynów czarnego sukna, 1 dużą czarną chustkę i tuzin damskich rękawiczek, 7 a 6,5 dla moich kum, pani Wiktorowej i jej córki na imieniny, które są w jednym dniu 17 września. Ściskam przy tym rączki mamy, całując was wszystkich po 1 000 000 razy. Wasz kochający syn i brat Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Pamiętaj, Januarku, sukno w skórę oprzyć, żeby się nie przetarło i wyprawić rękawiczki przynajmniej na 6 tygodni przed 17 września, bo inaczej spóźnią się.

List z 26 lipca 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, nigdy jeszcze tak prędko nie odebrałem od was wiadomości jak ostatnią razą, albowiem listy wasze, pisane 24 czerwca, doszły rąk moich 22 bieżącego miesiąca. Widać więc, iż nie wszędzie takie słoty i złe drogi, jak w okolicach przemokłej Dziachylny. I w istocie, gdy wy uskarżacie się na zbytek deszczów, lejących wciąż od kilku tygodni, my przeciwnie, cierpimy wielki ich niedostatek w tym roku. I tym bardziej czuć się daje, że grunt tutejszy dla dobrego urodzaju zboża i trawy nieodbicie potrzebuje silnego i częstego deszczu, zwłaszcza przy takich upałach i wiatrach, jakich omska strefa doznaje. Żeby wam dać wyobrażenie naszego tegorocznego lata, powiem tylko, że mój gospodarz musi kosić trawę o 115 wiorst, gdyż w bliskości tak nędzna, iż nie warta kłopotu. Skutkiem tej posuchy i mój ogródek nie w nader błyszczącym stanie, jednakże mam nadzieję, iż za kilka dni wszystko się ożywi, gdyż wczoraj cały dzień deszcz padał, a dzisiaj mamy ciepło i lekki tylko wiaterek. Zasmuciłem się mocno waszymi doniesieniami o słabej nadziei urodzaju, którego tak gwałtownie potrzebują wasze strony po tylu latach biednych zbiorów. O, jakże byłbym szczęśliwy dowiedzieć się z następnych listów, że trapiące was słody ustały i że doczekaliście się nareszcie obfitego plonu, który by choć w części wynagrodził wasze straty. Tymczasem cieszę się przynajmniej dobrą wieścią o zdrowiu mojej kochanej mamy, jako też całej naszej rodziny, którą serdecznie uściskając, błagam Stwórcę, by i nadal zachowywał was w swojej opiece i dozwolił mi jak najprędzej uścisnąć was osobiście. Na żądanie mamy donoszę, że od Tomasza często teraz miewam listy, gdyż na szczęście moje zdrowszy i ciągle w domu. Pieniędzy jeszcze odebrać nie mogłem, albowiem on sam odbiera procent od pani Potockiej w ostatnich dniach czerwca i wyprawia go na początku lipca. Do mnie więc nie prędzej dojść może jak w połowie sierpnia. Pisał mi, że był w Krasnem i że zastał stryjenkę, bardzo słabą na nogi, a on u Frego zdrowym, tylko ciągle zakłopotanym swoim nieskończonym procesem ze Steckimi i Darowskimi. Prośby waszych miejskich młodzieńców pragnących przenieść się na służbę do zachodniej Syberii nie zastały jego w wysokości generała gubernatora, który 19 tego miesiąca wyjechał w step kirgiski, a stamtąd wracając ma zwiedzić niektóre okręgi tobolskiej guberni. Nie mogą więc spodziewać się rezolucji aż chyba w końcu września, gdyż powrót jego do Omska naznaczony na 22 sierpnia. Radzi Anuarku, aby byli cierpliwi i nie bardzo wybierali się w podróż, rachując na pewność przyjęcia, bo jeszcze wielka kwestia, czy zadość się stanie ich życzeniu. Ja tu mieszkając słyszę, że próśb podobnych bez końca, naturalna więc rzecz, iż niepodobna wszystkich zaspokoić. Zresztą przyjęcie jednego z nich jako chirurga nie zależy nawet od generała gubernatora, ale od Departamentu Medycyny. Drugi zaś, jeśli nie skończył kursu w wyższym jakim naukowym zakładzie, niewiele także może mieć szansów wśród tych pretendentów. Uściskając was wszystkich po 1000 razy, polecam się błogosławieństwu mamy i raz jeszcze życzę wam zdrowia. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Załączam liścik do Michasia.

List z 11 sierpnia 1852 roku, Omsk. Najdroższa mamo, w nadziei, że dzisiejszy mój list przybędzie do Diachylny na 23 września, pośpieszam powinszować mojej mamie imienin, posyłając jej najgorętsze życzenia zdrowia i wszelkiej pociechy. Proszę je przyjąć od syna, przejętego dla niej uczuciami nieograniczonego przywiązania i wdzięczności, który o nic tak nie błaga Najwyższego, jak aby nam zachował ją jeszcze na długie lata i dozwolił kiedyś obchodzić ten dzień w pośród całego grona kochającej ją rodziny. Uściskając przy tym po 1000 razy rączki mamy, proszę ją, z powodu bliskich także imienin Januarego i jego syna Michasia, oświadczyć im obu moje powinszowanie wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiego dobra, jakie im z głębi serca przesyłam. Mam przyjemność donieść, że zdrowie moje w dość dobrym stanie, pomimo lata wcale nie zasługującego w tym roku na to nazwisko, bo nie masz dnia, żeby wiatr, i to często bardzo chłodny, nie świstał i żeby noce nie były tak zimne, iż wstając z rana idę ze strachem do mego ogródka patrzeć, a zaliżyją jeszcze moje kwiaty. Jedyna pociecha, jaką mam w tej stepowej krainie. I w istocie jest czego się lękać, kiedy 3 dni temu kartofle, proso i groch posiane u moich gospodarzy o 25 wiorst od Omska ranny mróz zupełnie zważył. Nie mam więc nadziei, abym doczekał się nasion z kwiatów, jakie mam od was i Michaliny, i dlatego upraszam zawczasu o zebranie ich i na moją schedę, a w szczególności proszę bratowej, którą czule uściskam, o spory paczek owych pięknych fasoli, czerwono kwitnących, z których ani jednego ziarnka nie otrzymam, gdyż zimno i wiatry dojrzeć im nie dozwalają. Georgini, cyni, petuni, astrów pełnych, jednym słowem wszystkiego, co tylko macie w waszym ogrodzie, po trochu bym miał sobie przed oczyma kopię diachylniańskiej wegetacji, a ja nawzajem posyłam wam kolekcję 36 nasion warzyw chińskich, z których połowę proszę wręczyć Michalince. Życzę je zasiać na wiosnę, bo warte tego. Szczególnie zadziwią was swoją formą tykwy, podobne do tureckich turbanów, i ogórki długie, aż i więcej, rosnące w różnych kształtach, jak na przykład sierpa skręconej w kółko żmij czy litery S. Szkoda, że nie mogę posłać ich samych w oryginale, a mam niektóre nader osobliwe. Za to macie szyszkę świeżą sybirskiego cedru, którego nasiona posiejecie w ogrodzie, abym za szczęśliwym dał Bóg powrotem do was miał przypomnienie kraju, w którym pół życia przebyłem. Niepokoi mnie, że dość dawno nie odbieram listu od was ani od Zosi. Piszę dziś i do niej, jak również do Michaliny, której proszę odesłać mój bilecik. Ściskając raz jeszcze rączki mamy mojej kochanej i pozdrawiając z serca całą rodzinę, polecam się jej modłom i błogosławieństwu. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Jaki u was urodzaj?

List z 15 września 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, trzeci już tydzień, nie mając żadnego listu z Dziachylny, mocno jestem niespokojny o jej zdrowie. Dałby Bóg, aby następna poczta przyniosła mi jaką wiadomość o was. Tymczasem donoszę o sobie, że mam się dość nieźle i że nadal pozostaję na tej samej kwaterze, w której mieszkam już lat 10, ale kwatera ta powiększyła się obecnie jednym pokoikiem na słońce położonym, co wielce jest dla mnie dogodnym i co nastąpiło z tego powodu, że moja gospodyni, nie chcąc stracić tak stałego postojalca, kupiła przyległą chałupę, do której przeniosła się połowa jej familii z całą wrzeszczącą i płaczącą ludnością i mnie mogła ustąpić rzeczony pokoik. Dodatek ten kosztuje mi wprawdzie 5 rubli asygnacyjnych więcej w miesiąc, ale za to będę miał teraz w moim rozporządzeniu dwie strefy, północną na lato, a południową na zimę. Najważniejsze zaś, że młode pokolenie, oddaliwszy się z domu, przywróciło spokojność, której od czasu pożenienia się synów gospodyni pozbawiony byłem. Prócz tego mam jeszcze i tę dogodność, że mogę teraz niemałą liczbę kwiatów przechować przez zimę i przedłużyć sobie niejako lato, tak krótkie w tutejszym klimacie. Jakoż dziś, gdy od 3 dni wszystko zmarzło w ogródku, u mnie przesadzone do wazonu w georginie, astry czy lewkonie kwitną jak najpiękniej i powstawiane w klomby tworzą niby zimowy ogródek, po którym z wielką przyjemnością przechadzam się w czasie długich już bardzo wieczorów, które zawsze prawie przepędzam u siebie. Szkoda tylko, że mój pokoik nie może więcej pomieścić jak 60 wazonów, bo cały ogródek przemaszerowałby do niego. Zapewne mama zaśmieje się z mojej kwiatowej manii, ale ją upewniam, że ona przyczynia się niemało do mego zdrowia i rozerwania umysłu. Proszę więc o nowy zasiłek nasion, bo nie wszystkie dają się tu zebrać, za które mocno będę obowiązany, a w oczekiwaniu pomyślnego skutku mojej prośby uściskam najczulej rączki mamy kochanej i polecając się jej błogosławieństwu, życzę co najwięcej zdrowia i spokojności. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Brata wraz z całą rodziną do serca przyciskam. Jak się ma Michalinka? Wiktorostwo ślą ukłony. Jutro samej i córki imieniny. Pierwszy więc raz od Wielkiej Nocy będę wieczorem nie u siebie. Do 12 tego miesiąca mieliśmy takie ciepło i bez wiatru jak nigdy tego lata, a i dziś jeszcze nie bardzo chłodno.

List do matki i brata Januarego z 20 grudnia 1852 roku, Omsk. Udzielacie mi bardzo pożądaną wiadomość, że szlachetny Demidow robi starania względem translokacji mojej do Niżnie-Tagilska i radzi jesteście wiedzieć, jak ją przyjmę i co jest Niżnie-Tagilsk. O, zapewniam was najmocniej, że byłbym nieskończenie wdzięcznym, gdyby to stać się mogło i śmiało możecie zaręczyć, że cały poświęcę się na jego usługi, o ile tylko zdrowie i siły pozwolą. Wywiązując się z długu wdzięczności moją pracą i gorliwością za jego wstawienie się, spodziewam się zasłużyć na dalszą jego opiekę, lecz gdy nie wiem, jakiego rodzaju usług oczekuje ode mnie, boję się, aby te nie były nad moje sposobności, zwłaszcza gdy te ostatnie, jeżeli jak i miałem, leżąc przez lat 20 z górą odłogiem, straciły prawie całą swoją wartość. Oto jest najszczersza odpowiedź, jaką teraz dać wam mogę. A co się tyczy drugiego pytania, Niżnie-Tagilsk leży 1050 wiorst od Omska, a zatem o tyle bliżej Dziachylny, o 150 wiorst od Jekaterynburga w gubernii permskiej, a więc w Europie, chociaż na azjatyckiej stronie Uralu. Ma on przeszło 20 tysięcy mieszkańców, bogate kopalnie, z których wydobywa się rocznie 25 pudów złota i wyrabia 600 tysięcy pudów czugunu, żeliwa, 400 tysięcy pudów żelaza, 65 tysięcy pudów miedzi, nie licząc platyny, malachitu i tym podobnych kosztowności. Ma przy tym rozmaite fabryki, zakłady, nawet własną żelazną drogę i parochod. Jednym słowem, przedstawia w sobie wszystkie skarby natury, sztuki i przemysłu.

I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys, tekst czytała Urszula Włodarska, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fade the Lord with you inside my mind. And in

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

9人目、高田、ラフメット。

0: Tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, pour que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙一声废墟，黑夜漫长多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Lucyna Klimek. Kolejnym nowym utworem w tym cyklu audycji będzie piosenka Mahabad Birmahan. Przepiękna, nostalgiczna ballada o pragnieniu wielkiej miłości. I nie mówimy tu tylko o miłości romantycznej, ale miłości w każdym znaczeniu. Miłość jest siłą, która nie tylko porusza serca, ale także inspiruje umysły, nadaje sens naszemu życiu. Miłość uczy nas, jak być lepszymi ludźmi, jak doceniać innych i jak znaleźć radość w małych rzeczach, w codzienności. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy. A teraz zaczynamy. Melodię piosenki Mahabad Birmahan skomponowała na 3-4 lata przed jej pierwszym wykonaniem przez Dimasza kazachska autorka Aygül Bajanova. Gdy w 2017 roku zbliżała się gala chińskiego programu I Am Singer, Dimasz potrzebował piosenki na zakończenie swojej przygody z tym programem. Jego ojciec poprosił o piosenkę właśnie Aygül Bajanovą i ta przysłała mu kilka melodii, by miał z czego wybierać. Ale to Dimasz podjął decyzję i jego wybór padł właśnie na tę melodię. Dopiero wtedy napisaniem słów zajął się wujek kompozytorki Munaydar Balmolda. To jest przykład na to, że piosenki, tak jak ludzie, mają swoje przeznaczenie, skomentowała historię Mahabad Birmahan Aygül Bajanova. Tę piosenkę los przeznaczył Dimaszowi. Piosenkę Mahabad Birmahan Dimasz zaśpiewał więc po raz pierwszy na zakończenie konkursu Singer 22 kwietnia 2017 roku. To już nie był utwór konkursowy, ale pożegnanie z publicznością i pierwszymi fanami, którzy wspierali go wiernie przez kilka miesięcy. Żeby zrozumieć ten wybór, trzeba poznać Dimasza i zrozumieć jego sposób myślenia. Ta piosenka pozornie nie jest efektowna. Nie ma wysokich nut ani oszałamiających melizmatów. Niby zwyczajna, ale otwierająca przestrzeń na emocje i wrażliwość wykonawcy. Dimasz mógł wreszcie pokazać swoją liryczną, romantyczną stronę. To premierowe wykonanie jest bardzo poruszające i chwytające za serce. Na wyciemnionej scenie w świetle punktowca na stołku barowym siedzi zwyczajny chłopak i śpiewa o marzeniu, które jest bliskie każdemu z nas. Posłuchajmy tego pierwszego wykonania. –

0: Mahabad Bir Mahan to utwór kultowy wśród Dears. Utwór, który śpiewają z Dimashem na każdym koncercie. To jest ten moment koncertu, kiedy Dimash i Dears mogą okazać sobie wzajemną miłość. On śpiewając, a my śpiewając razem z nim i zalewając widownię morzem światełek i czerwonych serduszek. Zwyczaj zapalania latarek w telefonach komórkowych podczas tej piosenki zainicjował sam Dimash, prosząc o to w trakcie koncertu Bastał, który był pierwszym solowym koncertem w Kazachstanie. Bastał znaczy początek i miał miejsce zaraz po powrocie z Chin, bo 27 czerwca 2017 roku. Jednak Czerwone Serca pojawiły się dopiero na pierwszym koncercie na Kremlu. Było to pierwsze spotkanie Dimasha z fanami po wyemitowaniu amerykańskiego programu telewizyjnego The World's Best. W ten sposób fani chcieli okazać artyście swoją miłość i wyrazić poparcie dla jego decyzji o odejściu z programu. Miała to być niespodzianka, dlatego serduszka zostały przygotowane przez Dears z Moskwy i rozdawane podczas pre-party i w foyer przed koncertami. Kiedy Dimash zaczął śpiewać Mahabad Bir Mahan, Czerwone Serca zalały widownię. Od tego czasu Czerwone Serce jest nieodłącznym koncertowym atrybutem wszystkich Dears, a zapewnienie wystarczającej ich ilości dla tych, którzy nie zdołali przywieźć ich z domu, jest jednym z ważniejszych zadań miejscowego fanklubu. Wysłuchajmy teraz wykonania z Bastał.
1: Ale nie, telefon do nas jeszcze raz nie zabawa.

Teraz wysłuchamy chińskiej wersji naszej piosenki, którą Dimash zaśpiewał w Shenzhen w programie telewizyjnym Choose Big Star Show 17 maja 2018 roku. To telewizyjne show z czynnym udziałem publiczności, którą stanowią fani artysty. Ma na celu pogłębienie więzi między artystą a jego fanami poprzez wypełnianie wspólnych, zabawnych zadań. Jest spełnieniem marzeń fanów o bliższym kontakcie z idolem. Ale ponieważ był to program rozrywkowy, to wiele zabawnych sytuacji działo się na scenie. Dimasha zmierzono, 1,91 m wzrostu. Pytano o ulubiony kolor, czarny i biały. Ulubioną kreskówkę, Tom and Jerry i rosyjska wilki zając. Miał również za zadanie przez 10 sekund patrzeć głęboko w oczy jednej fance. Dowiedzieliśmy się także, po czym poznać, że Dimash jest onieśmielony, bo gładzi wtedy swoje włosy. Zapytany na scenie przez fankę, jeśli byś spotkał w Kazachstanie dziewczynę, która ci się podoba, jaką piosenkę byś jej zaśpiewał, żeby wyrazić swoje uczucia, swoje zakochanie? Dimash wziął tę fankę za rękę i patrząc jej w oczy, zaśpiewał zwrotkę piosenki Kuzni Koralan. Prowadzący program Chang D.A. namawiał Dimasha do umieszczania większej ilości postów na Weibo, więcej selfie z buziakami. Na co Dimash odparł: myślę, że zamiast zdjęć będę pokazywał moją miłość do fanów poprzez śpiewanie. Autorką słów w języku chińskim jest Liu Yichu. Co ciekawe, tekst w języku chińskim jest nieco inny niż oryginalny tekst kazachski. Mówi raczej o utraconej miłości, ale kończy się zawołaniem: daj mi miłość –

tekst piosenki Mahabad Birmahan jest wołaniem do losu, do opatrzności, o miłość. Każdy z nas marzy o miłości romantycznej, pełnej uniesień i wspaniałych chwil, miłości, która nada sens naszemu życiu. Ale miłością wnoszącą do naszego życia światło, ciepło, wzruszenia jest każde uczucie, które przyspiesza bicie serca. Miłością jest każda pasja, która wyzwala w nas radość, dobroć, szczęście. Dimash śpiewa: daj mi miłość, moje przeznaczenie, poruszającą miłość. Otocz moje życie płomieniem, porwij mnie. Daj mi miłość, moje przeznaczenie, daj mi miłość, taką, której nigdy wcześniej nie czułem. Dimash śpiewa po raz pierwszy tę piosenkę na początku swojej wspólnej drogi z fanami. Właśnie poznaje, co znaczy miłość tak wielu osób. Być może woła do przeznaczenia o miłość romantyczną, ale chcemy również wierzyć, że Dimash prosi przeznaczenie o miłość swoich fanów, gdyż wie, że to jest sensem jego życia, miłość osób, które bezwarunkowo go kochają i wspierają. Wtedy, w styczniu 2017 roku, nadając nam imię Dears, mówił, że każdy jego fan jest kontynuacją jego duszy, że od dzieciństwa marzył o tym, aby mieć tak wielką, jedyną w swoim rodzaju rodzinę. Pamiętamy, jak mówił w jednym z wywiadów, że wychodząc na scenę, czuje się tak, jakby spotykał się z bliskimi. Ktoś powiedział, że muzyka to akt hojności, to dzielenie się, przynoszenie radości, nadziei i światła. Poprzez muzykę Dimash przynosi nam właśnie tę radość, nadzieję. Zapala nam światło w sercach. Wydobywa z nas uczucia, o których nie wiedzieliśmy lub zapomnieliśmy. My zaś dajemy mu swoje uczucia i potężną energię. Dzieje się właśnie miłość, poruszająca, porywająca, taka, jakiej nigdy wcześniej nie czuliśmy. Przeznaczenie spełnia jego prośbę. Na swoim solowym koncercie w Nowym Jorku, który to koncert był spełnieniem pragnień Dimasha, zmienił on trochę słowa tej piosenki. Zaśpiewał Mahabad Birmahan New York, Give Me Love New York, razem ze swoją międzynarodową publicznością. Koncert odbył się 10 grudnia 2019 roku w Barclays Center. Dla Dimasha szczególne znaczenie miała możliwość śpiewania kazachskich piosenek w Stanach Zjednoczonych, promowania tam kazachskiej kultury. Powiedział tam, że spełniło się jego marzenie z dzieciństwa. Posłuchajmy wykonania z koncertu w Nowym Jorku.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Znamy wiele wykonań tej piosenki i każdy ma zapewne swoje ulubione. Ja bardzo lubię słuchać i oglądać wersję z Digital Show, gdzie szczególnie blisko widać emocje Dimasza, jego piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Chociaż przecież każde jego wykonanie porusza nasze serca, dotyka duszy. A my posłuchamy teraz innych wykonawców. Mahabad Birmahan to piosenka, która ze względu na swoją stosunkowo nieskomplikowaną strukturę należy do najczęściej wybieranych przez fanów w celu spróbowania własnych sił w utworach idola. Wielu fanów Dimasza pokusiło się o jej nagranie i wrzucenie na jakiś kanał na YouTubie. Na wyróżnienie zasługuje Christina Pantea, dobrze znana nam dziewczyna, która na koncercie w Antalii w Turcji 6 maja 2023 roku została zaproszona przez Dimasza spośród śpiewających pod sceną Dirs. 16-letnia Christina uwielbiała śpiewać już od dziecka, ale zaczęła śpiewać profesjonalnie, kiedy odkryła Dimasza Kudaibergena. W 2022 roku Christina miała szczęście być na koncercie Dimasza w Pradze, a nawet zdobyć jego autograf. W sierpniu tego samego roku dotarła do finału 4. konkursu Bakitibala Children's Vocal Competition, który odbył się w Aktobe. Christina śpiewa wiele piosenek Dimasza po kazachsku, angielsku i rosyjsku. Uczy się grać na dąbrze oraz uczy się online języka kazachskiego z nauczycielką z Kazachstanu. Posłuchajmy jej wykonania.

Słuchaliśmy już naszej dzisiejszej piosenki w języku kazachskim i chińskim, a teraz mamy okazję posłuchać w języku hiszpańskim. Oto chilijski piosenkarz Jonathan El Cantante Donoso, który śpiewa covery niektórych piosenek Dimasha. Wykonał Mahabad Birmahan w sierpniu 2020 roku na koncercie charytatywnym na rzecz chorych dzieci. Posłuchajmy.

przedstawiając wykonania wspaniałej piosenki Dimasha Mahabad Birmahan, nie może zabraknąć wykonania chóru polskich Dears. Z miłości do Dimasha i z wielkiej przyjaźni Dears 10 grudnia 2022 roku powstał chór polskiego fanklubu Dimasha The Voices. Chór składa się z fanów twórczości Dimasha, którzy podziwiając kunszt swojego artysty, zapragnęli dać coś od siebie innym fanom. Nagrania zostały wykonane online z uwagi na różne miejsca zamieszkania członków chóru. Próby nagrań trwały kilka miesięcy. Każdą osobę kosztowało to mnóstwo pracy i wysiłku, ale także dało świetną zabawę i mnóstwo radości z tej pracy. Wspólnie, ze zrozumieniem i miłością, można zrobić wszystko. Nagrania poprzedziła nauka wymowy tekstu piosenki, którego uczył, oczywiście również online, kazachski lektor Beglan Sharinbay, który uczy także języka kazachskiego w naszym radiu Dimash. Aranżację muzyczną na fortepian i chór zrobiła i osobiście zagrała Olga Popowa, której grę na fortepianie słyszeliśmy na początku audycji i usłyszymy na jej zakończenie.

Drodzy słuchacze, na tym kończymy dzisiejszą audycję. Jej powtórek możecie posłuchać już za parę godzin, dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku od 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała i prowadziła Lucyna Klimek. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami, do usłyszenia!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Let's go. Come on. 要美国走

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Lucyna Klimek. Kolejnym nowym utworem w tym cyklu audycji będzie piosenka Mahabad Birmahan. Przepiękna, nostalgiczna ballada o pragnieniu wielkiej miłości. I nie mówimy tu tylko o miłości romantycznej, ale miłości w każdym znaczeniu. Miłość jest siłą, która nie tylko porusza serca, ale także inspiruje umysły, nadaje sens naszemu życiu. Miłość uczy nas, jak być lepszymi ludźmi, jak doceniać innych i jak znaleźć radość w małych rzeczach, w codzienności. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy. A teraz zaczynamy. Melodię piosenki Mahabad Birmahan skomponowała na 3-4 lata przed jej pierwszym wykonaniem przez Dimasza kazachska autorka Aygül Bajanova. Gdy w 2017 roku zbliżała się gala chińskiego programu I Am Singer, Dimasz potrzebował piosenki na zakończenie swojej przygody z tym programem. Jego ojciec poprosił o piosenkę właśnie Aygül Bajanovą i ta przysłała mu kilka melodii, by miał z czego wybierać. Ale to Dimasz podjął decyzję i jego wybór padł właśnie na tę melodię. Dopiero wtedy napisaniem słów zajął się wujek kompozytorki, Munaydar Balmolda. To jest przykład na to, że piosenki, tak jak ludzie, mają swoje przeznaczenie, skomentowała historię Mahabad Birmahan Aygül Bajanova. Tę piosenkę los przeznaczył Dimaszowi. Piosenkę Mahabad Birmahan Dimasz zaśpiewał więc po raz pierwszy na zakończenie konkursu Singer 22 kwietnia 2017 roku. To już nie był utwór konkursowy, ale pożegnanie z publicznością i pierwszymi fanami, którzy wspierali go wiernie przez kilka miesięcy. Żeby zrozumieć ten wybór, trzeba poznać Dimasza i zrozumieć jego sposób myślenia. Ta piosenka pozornie nie jest efektowna. Nie ma wysokich nut ani oszałamiających melizmatów. Niby zwyczajna, ale otwierająca przestrzeń na emocje i wrażliwość wykonawcy. Dimasz mógł wreszcie pokazać swoją liryczną, romantyczną stronę. To premierowe wykonanie jest bardzo poruszające i chwytające za serce. Na wyciemnionej scenie w świetle punktowca na stołku barowym siedzi zwyczajny chłopak i śpiewa o marzeniu, które jest bliskie każdemu z nas. Posłuchajmy tego pierwszego wykonania. –

0: Mahabad Bir Mahan to utwór kultowy wśród Dears. Utwór, który śpiewają z Dimashem na każdym koncercie. To jest ten moment koncertu, kiedy Dimash i Dears mogą okazać sobie wzajemną miłość. On śpiewając, a my śpiewając razem z nim i zalewając widownię morzem światełek i czerwonych serduszek. Zwyczaj zapalania latarek w telefonach komórkowych podczas tej piosenki zainicjował sam Dimash, prosząc o to w trakcie koncertu Bastał, który był pierwszym solowym koncertem w Kazachstanie. Bastał znaczy początek i miał miejsce zaraz po powrocie z Chin, bo 27 czerwca 2017 roku. Jednak Czerwone Serca pojawiły się dopiero na pierwszym koncercie na Kremlu. Było to pierwsze spotkanie Dimasha z fanami po wyemitowaniu amerykańskiego programu telewizyjnego The World's Best. W ten sposób fani chcieli okazać artyście swoją miłość i wyrazić poparcie dla jego decyzji o odejściu z programu. Miała to być niespodzianka, dlatego serduszka zostały przygotowane przez Dears z Moskwy i rozdawane podczas pre-party i w foyer przed koncertami. Kiedy Dimash zaczął śpiewać Mahabad Bir Mahan, Czerwone Serca zalały widownię. Od tego czasu Czerwone Serce jest nieodłącznym koncertowym atrybutem wszystkich Dears, a zapewnienie wystarczającej ich ilości dla tych, którzy nie zdołali przywieźć ich z domu, jest jednym z ważniejszych zadań miejscowego fanklubu. Wysłuchajmy teraz wykonania z Bastał.
1: Je t'ai

Teraz wysłuchamy chińskiej wersji naszej piosenki, którą Dimash zaśpiewał w Shenzhen w programie telewizyjnym Choose Big Star Show 17 maja 2018 roku. To telewizyjne show z czynnym udziałem publiczności, którą stanowią fani artysty. Ma na celu pogłębienie więzi między artystą a jego fanami poprzez wypełnianie wspólnych, zabawnych zadań. Jest spełnieniem marzeń fanów o bliższym kontakcie z idolem. Ale ponieważ był to program rozrywkowy, to wiele zabawnych sytuacji działo się na scenie. Dimasha zmierzono, 1,91 m wzrostu, pytano o ulubiony kolor, czarny i biały, ulubioną kreskówkę, Tom and Jerry i rosyjska Wilki Zając. Miał również za zadanie przez 10 sekund patrzeć głęboko w oczy jednej fance. Dowiedzieliśmy się także, po czym poznać, że Dimash jest onieśmielony, bo gładzi wtedy swoje włosy. Zapytany na scenie przez fankę, jeśli byś spotkał w Kazachstanie dziewczynę, która ci się podoba, jaką piosenkę byś jej zaśpiewał, żeby wyrazić swoje uczucia, swoje zakochanie? Dimash wziął tę fankę za rękę i patrząc jej w oczy, zaśpiewał zwrotkę piosenki Kuzni Koralan. Prowadzący program Chang D.A. namawiał Dimasha do umieszczania większej ilości postów na Weibo, więcej selfie z buziakami. Na co Dimash odparł: myślę, że zamiast zdjęć będę pokazywał moją miłość do fanów poprzez śpiewanie. Autorką słów w języku chińskim jest Liu Yichu. Co ciekawe, tekst w języku chińskim jest nieco inny niż oryginalny tekst kazachski. Mówi raczej o utraconej miłości, ale kończy się zawołaniem: daj mi miłość –

tekst piosenki Mahabad Birmahan jest wołaniem do losu, do opatrzności, o miłość. Każdy z nas marzy o miłości romantycznej, pełnej uniesień i wspaniałych chwil, miłości, która nada sens naszemu życiu. Ale miłością wnoszącą do naszego życia światło, ciepło, wzruszenia jest każde uczucie, które przyspiesza bicie serca. Miłością jest każda pasja, która wyzwala w nas radość, dobroć, szczęście. Dimash śpiewa: daj mi miłość, moje przeznaczenie, poruszającą miłość. Otocz moje życie płomieniem, porwij mnie. Daj mi miłość, moje przeznaczenie. Daj mi miłość, taką, której nigdy wcześniej nie czułem. Dimash śpiewa po raz pierwszy tę piosenkę na początku swojej wspólnej drogi z fanami. Właśnie poznaje, co znaczy miłość tak wielu osób. Być może woła do przeznaczenia o miłość romantyczną, ale chcemy również wierzyć, że Dimash prosi przeznaczenie o miłość swoich fanów, gdyż wie, że to jest sensem jego życia, miłość osób, które bezwarunkowo go kochają i wspierają. Wtedy, w styczniu 2017 roku, nadając nam imię Dears, mówił, że każdy jego fan jest kontynuacją jego duszy, że od dzieciństwa marzył o tym, aby mieć tak wielką, jedyną w swoim rodzaju rodzinę. Pamiętamy, jak mówił w jednym z wywiadów, że wychodząc na scenę, czuje się tak, jakby spotykał się z bliskimi. Ktoś powiedział, że muzyka to akt hojności, to dzielenie się, przynoszenie radości, nadziei i światła. Poprzez muzykę Dimash przynosi nam właśnie tę radość, nadzieję, zapala nam światło w sercach, wydobywa z nas uczucia, o których nie wiedzieliśmy lub zapomnieliśmy. My zaś dajemy mu swoje uczucia i potężną energię. Dzieje się właśnie miłość, poruszająca, porywająca, taka, jakiej nigdy wcześniej nie czuliśmy. Przeznaczenie spełnia jego prośbę. Na swoim solowym koncercie w Nowym Jorku, który to koncert był spełnieniem pragnień Dimasha, zmienił on trochę słowa tej piosenki. Zaśpiewał Mahabad Birmahan New York, Give Me Love New York, razem ze swoją międzynarodową publicznością. Koncert odbył się 10 grudnia 2019 roku w Barclays Center. Dla Dimasha szczególne znaczenie miała możliwość śpiewania kazachskich piosenek w Stanach Zjednoczonych, promowania tam kazachskiej kultury. Powiedział tam, że spełniło się jego marzenie z dzieciństwa. Posłuchajmy wykonania z koncertu w Nowym Jorku.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Znamy wiele wykonań tej piosenki i każdy ma zapewne swoje ulubione. Ja bardzo lubię słuchać i oglądać wersję z Digital Show, gdzie szczególnie blisko widać emocje Dimasza, jego piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Chociaż przecież każde jego wykonanie porusza nasze serca, dotyka duszy. A my posłuchamy teraz innych wykonawców. Mahabad Birmahan to piosenka, która ze względu na swoją stosunkowo nieskomplikowaną strukturę należy do najczęściej wybieranych przez fanów w celu spróbowania własnych sił w utworach idola. Wielu fanów Dimasza pokusiło się o jej nagranie i wrzucenie na jakiś kanał na YouTubie. Na wyróżnienie zasługuje Christina Pantea, dobrze znana nam dziewczyna, która na koncercie w Antalii w Turcji 6 maja 2023 roku została zaproszona przez Dimasza spośród śpiewających pod sceną Dirs. 16-letnia Christina uwielbiała śpiewać już od dziecka, ale zaczęła śpiewać profesjonalnie, kiedy odkryła Dimasza Kudaibergena. W 2022 roku Christina miała szczęście być na koncercie Dimasza w Pradze, a nawet zdobyć jego autograf. W sierpniu tego samego roku dotarła do finału 4. konkursu Bakitibala Children's Vocal Competition, który odbył się w Aktobe. Christina śpiewa wiele piosenek Dimasza po kazachsku, angielsku i rosyjsku. Uczy się grać na dąbrze oraz uczy się online języka kazachskiego z nauczycielką z Kazachstanu. Posłuchajmy jej wykonania.

Przesłuchaliśmy już naszej dzisiejszej piosenki w języku kazachskim i chińskim, a teraz mamy okazję posłuchać w języku hiszpańskim. Oto chilijski piosenkarz Jonathan El Cantante Donoso, który śpiewa covery niektórych piosenek Dimasha. Wykonał Mahabad Birmahan w sierpniu 2020 roku na koncercie charytatywnym na rzecz chorych dzieci. Posłuchajmy.

przedstawiając wykonania wspaniałej piosenki Dimasha Mahabad Birmahan, nie może zabraknąć wykonania chóru polskich Dears. Z miłości do Dimasha i z wielkiej przyjaźni Dears 10 grudnia 2022 roku powstał chór polskiego fanklubu Dimasha The Voices. Chór składa się z fanów twórczości Dimasha, którzy podziwiając kunszt swojego artysty, zapragnęli dać coś od siebie innym fanom. Nagrania zostały wykonane online z uwagi na różne miejsca zamieszkania członków chóru. Próby nagrań trwały kilka miesięcy. Każdą osobę kosztowało to mnóstwo pracy i wysiłku, ale także dało świetną zabawę i mnóstwo radości z tej pracy. Wspólnie, ze zrozumieniem i miłością, można zrobić wszystko. Nagrania poprzedziła nauka wymowy tekstu piosenki, którego uczył, oczywiście również online, kazachski lektor Beglan Sharinbay, który uczy także języka kazachskiego w naszym radiu Dimash. Aranżację muzyczną na fortepian i chór zrobiła i osobiście zagrała Olga Popowa, której grę na fortepianie słyszeliśmy na początku audycji i usłyszymy na jej zakończenie.

Drodzy słuchacze, na tym kończymy dzisiejszą audycję. Jej powtórek możecie posłuchać już za parę godzin, dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku od 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała i prowadziła Lucyna Klimek. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami, do usłyszenia!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.